Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami. Przy tobie mniej mnie truje powietrze, odkąd nawzajem się ma.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. I po reklamie.

Mozy Man z Joe Clearem Underneath the Blue, to jest RMF Max. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Naukowcy zbadali, że jeżeli rozmawiamy z czatami, chatbotami różnymi AI i piszemy do nich po kobiecemu, to dostajemy odpowiedzi mniej profesjonalne niż jak piszemy po męsku. Dlaczego tak jest? No, trudno powiedzieć. Tak się te chatboty wyuczyły. Mnie bardziej zastanawia, jak to jest pisać po męsku i po kobiecemu. Znaczy, jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że po męsku to tak, wiecie, konkretnie, do rzeczy. A jak może wyglądać zapytanie po kobiecemu do czata GPT, czy tam innych czatów? Nie wiem, domyśl się. Jeszcze będzie ten czat z bombonierką przychodził i przepraszał. Time for Cities i Self Our Artist. RMF Max, lecimy z sobotnim porankiem.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk z nowością w RMF Max, a ja mam tu dla was takie info, że no nie wiem, chyba wstanę, bo to nie wypada na siedząco. Tak, to ja już wstaję, tutaj sobie muszę, mikrofon troszeczkę przesunąć. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii RMF Max do wygrania taka kasa. Uwaga, 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000 złotych. To już nie jest kasa na remont kuchni, na wypad wakacyjny z rodziną. To jest kasa, która może odmienić twoje życie. I tak, dokładnie 1 000 000 złotych będzie do wygrania w najbliższym poniedziałkowym finale naszej zabawy. Ale żeby była jasność, wcale nie trzeba czekać do poniedziałku, żeby dołączyć. Szansę na 1 000 000 złotych możesz sobie dać już teraz, bo później gdzieś tam przeleci, umknie ci, zapomnisz. Nie, najlepiej teraz wziąć smartfona do ręki i wysłać do nas SMS-a. Nowa zabawa, nowa kasa, nowy numer telefonu 7467, koszt SMS-a 4,92 z VAT, a w treści wpisujesz tylko MAX i wystarczy. Ale jeszcze prościej, możesz po prostu wejść na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. 1 000 000 złotych, nie pomyliłem się ani o jedno, ani o dwa zera. 7467, hasło MAX albo www.rmfmax.pl.
1: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

No nuty potężne jak prawdziwy huragan. Hurricane, Offenbach i Ella Anderson w RMF Max. Na YouTube'a RMF Max, ale też na platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, w którym Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Igora Łupkowskiego, influencera, tiktokera, który dał się poznać jako gwiazda Love Island niegdyś, a teraz wszystkich zaskoczył i nieoczekiwanie pojawił się w najnowszej edycji Top Model, między innymi o kulisach tych programów, ale też o jego niełatwych związkach. Możecie posłuchać się w Bratnich Duszach, a najciekawsze fragmenty rozmowy z Igorem Łupkowskim będziemy też wypuszczać dzisiaj na antenie RMF Max po 10:00. Także bądźcie z nami. Teraz coś na rozruszanie tego poranka. Two Colors i Primadonna.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

0: sobotę pogodowo Polska podzielona będzie na pół. Od rana na zachodzie słońce i błękit nieba, zaś na wschodzie spodziewamy się sporego zachmurzenia i gdzieniegdzie popada. Po południu sytuacja się zmieni i parasole przydadzą się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, a na Podkarpaciu i w Małopolsce się rozpogodzi. W najcieplejszym momencie dnia na Pomorzu spodziewamy się 19 na plusie. W centrum będzie trochę chłodniej. 17 kresek, a najzimniej 15 stopni to wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu.
1: Jeśli kręcą was klubowe nuty w takich lekko trensowych klimatach, no to ten numer wam się spodoba, dajcie już teraz głośniej Whatever Turns You On, czyli cokolwiek cię kręci. Axwell w RMF Max, Dawid Miązek, zapraszam do 13:00.

0: beat charakterystyczny, ale ten wokal absolutnie nie do pomylenia z nikim. Naughty Boy i Sam Smith, La La La w RMF Max. Za chwilę przyspieszymy, odlecimy sobie z Tobim Romeo, Fly High, a za parę minut zaproszę Was na Max Games. Będzie mini recenzja wielkiego powrotu po dwóch dekadach. Oni muszę. Zostańcie z nami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: I po reklamie.

0: Neptunika, What If, to jest RMF Max, a ja tu czytam sobie dobre wiadomości, że naukowcy stworzyli specjalny bioplastik, który nie zaśmieca oceanów, tylko po prostu rozpuszcza się w wodzie. I ja się tak, no oczywiście to jest super, nie? Ale ja się tak zastanawiam, to jak on się rozpuszcza w wodzie, to jak to jest, że ta woda, która jest w butelce plastikowej, go nie rozpuści. Oj, to chyba coś jak z tym teflonem, który do niczego się nie przykleja, ale jakoś się musi przecież przykleić do patelni. Miejmy nadzieję, że to będzie działać dla dobra delfinów i innych fajnych zwierzątek. Za chwilę pogoda, a po niej Sobel, Francis DC. Kochasz?
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
20: AI.
1: 19 stopni Celsjusza. Tyle pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Trójmieście oraz w Koszalinie i tam dziś najcieplej. Trochę chłodniej jest na Kujawach, 17 na plusie, a najzimniej w Suwałkach i Białymstoku 14 kresek. Dziś nikt nie powinien zmagać się z sennością czy problemami z koncentracją, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. W kolejnych godzinach na wschodzie pogoda powinna się poprawić, ale za to na Pomorzu Zachodnim pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu.
9: RMF Max.
20: RMF Max.
9: RMF Max.

od Edith, RMF Max, od razu cieplej. Może nie chat, może nie gorąco, ale ciepło na pewno za oknami, także bardzo fajne sobotnie popołudnie nam się szykuje, a podobno niedziela ma być jeszcze nawet trochę cieplejsza. O tym za chwilę w prognozie pogody. Ja was ciepło żegnam i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zostawiam was w dobrym towarzystwie, bo za chwilę wjeżdża Oskar Cym z numerem bez końca, a za dłuższą chwilę, zaraz po 13:00, Przemek Kubera z Radiowozem. Dawid Miązek, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Pa!

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
14: Profilaktyka! Podaj dalej!
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
19: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W sobotę w pogodzie miszmasz. Nad częścią Polski rządzą chmury i we wschodnich regionach pada lub będzie padać, a na zachodzie cieszymy się słońcem i błękitem nieba, jednak wkrótce i tam pogoda się popsuje. Najchłodniej dziś na Podlasiu. 14 stopni, trzy kreski wyżej oscylują słupki rtęci w centrum, a najcieplej dziś nad morzem 19 stopni Celsjusza. Humory powinny dopisywać, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
9: I zamknięte, tak, fotel wygodnie ustawiony i pasy zapięte, no to ruszamy tym radiowozem za sterami, jak zawsze z wami Przemek Kubera. To jest radiowóz w RMF Max, zostaje do godziny 17, rozsiądźcie się wygodnie. Serwus!
10: Max!
9: I obiecuję, niby radiowozem, ale to będą naprawdę wysokie loty. Tobi Romero, na przywitanie ode mnie, to jest Fly High.

Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jaka jest pogoda, jakie są warunki, jeżeli samochodem się na grzyby wybieracie w ten weekend, a wiem, że to ostatnio coraz bardziej popularne, to opowiem wam za chwilę w RMF Max, jak z grzybów nie wrócić z mandatem.

co kosztuje 5000 zł, to parę koszyków grzybów by za to było. Prawda? Na dodatek, tak, ważna porada, bo może niektórzy nawet nie wiedzą, jak to w lesie jest, bo są w Countryside Era po raz pierwszy w tym roku. Zostawcie sobie pineskę na mapie, gdzie zostawiliście samochód, to się naprawdę po paru godzinach przydać może.

0: Ale Farben, Jana Nachlap, to jest te Supergirl w RMF Max. Nasza super Karincińska zaprasza jutro wieczorową porą na antenę RMF Max na kolejną odsłonę próby mikrofonu, czyli na rozmowy z gwiazdami, ale już teraz te długie wersje podcastowe możecie znaleźć na naszym YouTube'owym kanale. RMF Max na YouTubie też się poleca.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W sobotę w pogodzie miszmasz. Nad częścią Polski rządzą chmury i we wschodnich regionach pada lub będzie padać, a na zachodzie cieszymy się słońcem i błękitem nieba, jednak wkrótce i tam pogoda się popsuje. Najchłodniej dziś na Podlasiu. 14 stopni, trzy kreski wyżej oscylują słupki rtęci w centrum, a najcieplej dziś nad morzem 19 stopni Celsjusza. Humory powinny dopisywać, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.

0: A i tak powinniśmy robić całą jesień. Moving to the sun, to jest RMF Max. Mnie ta nuta bardzo w imprezowy klimat wprowadza, więc pora sprawdzić, co tam w imprezowej trawie piszczy. To kolejna odsłona Tour de Club.
1: Zaczniemy sobie może te klubowe polecajki od katowickiego X-Demona, który wczoraj się oficjalnie otworzył, zainaugurował działalność i to na grubo, bo był Mauro Picotto, no ale dzisiaj nie mniej ciekawie się wieczór zapowiada, bo gościem specjalnym drugiego dnia wielkiego otwarcia katowickiego X-Demona będzie DJ Eben, ten DJ Eben od hitów Hollow czy Hard. Start o 22:00. Jak macie ochotę na dużą dawkę house'u dzisiaj, to koniecznie zajrzyjcie do sopockiego klubu Noce i Dnie. Tam dzisiaj nocna zmiana, Night Shift, da Maker cały wieczór za sterami. Poleca się też warszawski klub Explosion. Tam dziś duża dawka retro od DJ-a Dziekana. To jest ten DJ, który nie tylko wypuszcza sety, ale też improwizuje na syntezatorach na żywo. No i białostockie Rokoko też dzisiaj będzie dobrym adresem na inaugurację klubu w nowej miejscówce przy ulicy Pięknej. Król Latino się pojawi, czyli oczywiście z Kolim.
2: Reklama.
3: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9:00 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Jungle w RMF Max, czyli Alok, Chainsmokers i May Stevens. W tych trudnych czasach, kiedy paliwo jest tak drogie, mam dla was idealnego kandydata na męża, narzeczonego, zięcia, sąsiada albo po prostu najlepszego kumpla. To jest Miko Marczyk, czyli rajdowy mistrz Europy 2025, który jakiś czas temu pobił rekord Guinnessa i przejechał na pełnym baku jednym samochodem 2831 km. Prawie trzy koła na jednym baku. To teraz zrobił to ponownie, tylko elektrykiem. Na jednym ładowaniu śmignął trasę przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Trójmiasto i powrót w okolice Torunia. 1338 km na jednym baku, albo no właściwie na jednym ładowaniu. To teraz sprawdź sobie w swoim aucie swoje wyniki eko, swoje spalanie. No i powiedz mi, że to nie jest syn koleżanki twojej mamy z pracy.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: czuję cię, ale zaleciało klasykiem Edward Maya, Stereo Love w RMF Max. Za nami godzina 17 na horyzoncie. To oznacza, że odpalamy za chwilę najnowsze notowanie listy Hot Bands. Piotrek Świderski już rozgrzany. Ja się żegnam muzyczną nowością od Karol G. Przemek Kubera, dzięki za dziś, było pięknie. Do usłyszenia, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

No to ruszamy już oficjalnie, jak co sobotę po 17 w RMF Max. 30 waszych ulubionych hitów na maxa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tu Piotrek Świderski, tu lista Hop Bands. Naprawdę dużo dobrej muzy przed nami. Będą też jak zwykle propozycje z poczekalni i nówki sztuki. Także zapinajcie pasy, zróbcie głośniej radio i lecimy z tematem. A na 30 dzisiaj, po podliczeniu wszystkich waszych głosów z całego tygodnia, Tobi Romeo, Fly High. 30. Numer 30.

Dopiero co debiutował 3 lata temu, a dzisiaj jest jednym z topowych polskich wokalistów. Oskar Cym z jego najnowszy singiel Bez końca na miejscu 29 sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. To też zapowiedź jego nowego trzeciego albumu, na który czekamy z niecierpliwością. A propos czekania, to teraz zajrzymy sobie do naszej poczekalni, bo tutaj pojawił się bardzo ciekawy numer od szwajcarskiego duetu DJ-skiego Adriatic. Palm of your hands. Posłuchajcie, jak wam siądzie, to koniecznie zagłosujcie na rmfmax.pl.

Ten gość już nieraz pokazywał, że jest prawdziwym pogromcą list przebojów. To Alex Warren ze swoim Passenger w RMF Max. W tym tygodniu tylko miejsce 28. Ewidentny spadek formy. No może w przyszłym będzie lepiej. A tymczasem sprawdzimy sobie kolejną nówkę sztukę, propozycję do najlepszej 30 i listy Hot Bands. Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones. Posłuchajcie i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym kawałku na rmfmax.pl.

0: było do przewidzenia, że to nagranie bardzo szybko zdobędzie wasze uznanie. Lost Frequencies i Mari Froes, Paradise of RMF Max. Dziś na liście Hobbens miejsce 27. Pierwszy tydzień w zestawieniu oczywiście. Za chwilę pozycja numer 26 i mogę wam już zdradzić, że wylądował na niej Somber singlem My Body Isn't Ready. Będę miał też dla was nowość od Sobla i Francisa. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

takim oto sposobem dotarliśmy do półmetku sobotniej listy Hot Bands. Tutaj cały czas RMF Max, na 15 Silva Bempa, On Tonight. Tech house'owy banger, który awansował aż o 15 pozycji w górę. No i teraz zaczną się prawdziwe emocje i jeszcze lepsze hity na maxa. Swedish House Mafia i Lika Lee, Happiness is So Sad, Margaret, Prima Ballerina i m.in. nówka sztuka duetu Two Colors. Zostańcie koniecznie z nami, bo naprawdę...

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Radek.
0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
4: 14. Numer 14.

Ten saksofon tam wjeżdża. Margaret Prima, balerina Fermy w Max. To ostatnimi czasy mój ulubiony numer po polsku. No ale wy też go bardzo lubicie, bo miejsce 13 w podsumowaniu całego tygodnia to bardzo dobry wynik. Wcześniej na 14 szwedzka mafia i Lykeli Happiness is so sad. Bolesny spadek z podium. Mieli ostatnio trójkę na liście Hot Bands. No cóż, może jeszcze wrócą do najlepszej dychy. A tymczasem sprawdzamy kawałek, który w poniedziałek być może już w tej elicie się znajdzie, prosto z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do GTA 6, Sexy Magic, Cartier, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

Słuchajcie, mam takie przeczucie, że to może być jeden z największych hitów jesieni 2026, choć kawałek został wydany pod koniec lutego tego roku. Temper City Self-Aware to za nami, awans z miejsca 15 na 12. Co ciekawe, to pierwszy numer tego zespołu pod tym aliasem. Zbliżamy się do top 10 listy Hot Bands w RMF Max, ale zanim Elita, to musimy poznać numer, któremu bardzo niewiele zabrakło, żeby się właśnie tam znaleźć. Tutaj duet DJ-ski z Berlina, Two Colors, z numerem Prima Donna. 11 numer 1.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa. RMF Max. Hity na maksa.
1: Zostały już tylko te najlepsze, wasze ulubione hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Odpalamy top ten listy Hot Bands w RMF Max. Piotrek Świderski z wami.
2: Poczuj dobry beat. RMF Max. Ten numer 10.
1: No i ten zacny gron otwierają bracia z ekipy Fastboy. Music Sounds to numer, w którym można złapać jeszcze trochę lata.

Nie wiem, czy wiecie, ale współautorem tego utworu jest Ed Sheeran, a w klipie wystąpiła Demi Moore. Cat's Eye, Animal, miejsce 9 na liście Hot Dance w tym tygodniu w RMF Max. A teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, bo tam czeka bardzo fajny kawałek, który już w tamtym tygodniu, w sobotę, był w niej i grałem wam go. Dzisiaj sobie przypomnimy, żebyście wiedzieli, że można na niego głosować. Marshmello, a także Cameron Whitcomb z numerem Hollow. Posłuchajcie i być może zagłosujcie, bo bardzo by chciał od poniedziałku już być w najlepszej dyszce.

zeszłą sobotę rządziła, dzisiaj tylko 8 na liście Hot Bands. Zalia, Tylko kochaj mnie przed momentem w RMF Max. No to już wiadomo, że będziemy mieć nową jedynkę. Nie powiem wam jeszcze, kto na niej jest, ale zapewniam was, że warto poczekać. Tymczasem ponownie zajrzymy sobie do propozycji. Do naszego zestawienia już szykuje się Alex Warren z nowym singlem Emerald Eyes. Posłuchajcie.

0: Jeśli chodzi o produkujących DJ-ów, to Robin Schulz w tym roku po raz kolejny pokazuje, że chce się zaliczać do ścisłego topu. Jego Take It Slow we współpracy z Watermot za nami w RMF Max. No i co, lecimy dalej z listą Hot Bands. Najlepsza piątka coraz bliżej, emocje coraz większe. A na szóstym, no mogę wam już zdradzić, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, zostańcie, za chwilę wracamy.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie.

No bardzo byśmy chcieli, żeby to był ostatni dzień lata, ale jesień wjechała już na pełne i zapowiadane miejsce szóste należy dziś do ekipy w składzie Gibbs, Ego i For Money. Tu cały czas RMF Max, tu lista Hot Bands. Zanim najlepsza piątka, to mam dla was jeszcze świeży bit od Jamesa Hype'a, Serotonin.

0: Fate, Alan Walker i Eva Max otworzyli najlepszą piątkę sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. No i to dopiero początek wielkich emocji, bo za moment podium. Wcześniej jeszcze miejsce czwarte, dla wielu te niestety najgorsze. Tytuł jest, słuchajcie, przypadkowy. Loser i Tame Impala. Bardzo mało zabrakło do miejsca trzeciego. RMF Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę

0: www.pocztowy.pl. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
1: Profilaktyka! Podaj dalej!
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

Loser, jak już mówiłem, to tylko tytuł tego kawałka. Wcale miejsce czwarte na liście Hot Bands nie jest takie złe. Tame Impala w RMF Max. No i co? Pora chyba odpalać najlepszą trójkę. Nie będę was już trzymał w niepewności. Tutaj MJ Deli, czyli Max Modzelewski. Jeszcze do niedawna mało komu znany artysta, który podbił już sociale i streamingi tym numerem. A teraz jego Deli Supreme staje na podium legendarnej listy Hot.

Rewelacyjny numer Griffin Band i Ines Ward Away w RMF Max. Być może już niebawem będzie w topce listy Hot Bands, ale jak na razie jeszcze propozycja, możecie głosować na rmfmax.pl. Zrobiliśmy taki fajny klimacik przed dwoma najlepszymi kawałkami tego tygodnia na liście Hot Bands. Kto na miejscu drugim? Trio, które w to lato rządziło dosłownie

wszędzie. Rządziło w socialach, rządziło na klubowych parkietach, na festiwalach i oczywiście na radiowych playlistach. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko.

No to szybko przypomnijmy, że na miejscu trzecim sobotniej listy Hot Bands 26 września MJ Deli z kawałkiem Deli Supreme, na dwójeczce kończące się już Michiko DJ-a Gorzy, Jasona Derulo i Melody, a na jedynce mówiłem, że warto czekać. Wszyscy fani trensu, dajcie głośniej. Armin van Buuren i Sasha, Everlasting. One. Numer 1.

0: W RMF Max, Armin van Buuren i Sasha z kawałkiem Everlasting dzisiaj rządzą na samym szczycie, ale spokojnie, ten muzyczny rejs trwa nadal, bo po godzinie 20 stery przejmuje graba i odpala Max Party. Koniecznie zostańcie. Był z wami Piotrek Świderski, dzięki i do usłyszenia. Życzę miłego sobotniego wieczoru, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

za tobą nic. Liwka otwiera nam sobotni wieczór. Fajnie, że jesteście z RMF Max po 20. Co robicie? Gdzie lecicie? Czy może po prostu siedzicie i robicie sobie domówkę? Jak są dwie osoby, to jest domówka. Nawet jak ktoś jest solo, no to też jest domówka. Przemek Grabowski z wami do północy. Nie zabraknie imprezowych, tanecznych bitów. Będą też bardzo ciekawe nowości, ale także klasyki. Teraz klubowy klasyk, który miał przyjemność zremiksować także Avicii. No i klubowy głos, ta dziewczyna Nadia Ali, która zaśpiewała kiedyś hicior I.I.O., czyli Rapture. Wszystko podkręcił jeszcze właśnie on, Avicii. No i wspominamy teraz.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Hate Nobody, taki klimat w sobotę wieczorem. Robi nam Felix Jen, który przerobił ten hicior. Świętujemy ten ostatni weekend września. Czas szybko leci, ale słuchajcie, idzie dobre. Po weekendzie, w przyszłym tygodniu, w większości miejsc w Polsce, sprawdziłem, będzie przyjemnie. Nawet do 20 stopni w dzień. Taka piękna polska złota jesień. Oby jak najdłużej. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka chwil jeden z największych hitów tego roku w ogóle imprezowo, Hurzel i jego Moving to the Sun. Max.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.